sotirin agathos. Nemen yota bababli berak tamu mize gel bak matim shoy sen yotet owa ben romeos maximus ben vas vesite martiros ne kalon te.